ayikunda cyane ngumiza kwizana na rimwe nibice umunani aha mu manga za heha aha mu gakara hamwe bimbe utare tererare aha ndi Boasi ndaha mu birayi ndayikunda cyane radi yakakiza ngumiza kwizana na rimwe nibice umunani kuko ubugwaye canke ush

zanda yikunda cyane ngumiza kwizana na rimwe nibice umunani aha mu manga za heha aha mu gakara hame bimbu butare tererare aha ndi Boasi ndaha mu birayi ndayikunda cyane radi yakakiza ngumiza kwizana na rimwe nibice umunani kuko ubugwaye canke

neza mwizere ruhoraho mwese muri mibazo bitandukanye cyangwa iby'amagara cyangwa ibindi imitwaro itandukanye yose muyiture Yesu ko Yesu yiteguye kubagirira neza no kumva ibyo muri ko muramusaba byose kuko Yesu yamateze ugutwi natega amasengesho y'abantu abana biwe karenda bashimire cyane ukomeze kugira ibihe byiza kandi ukomeze kugumiza kuri radio agakiza ku isoko.

Radio agakiza ku isoko yukuri nkomeze gushimira cyane ukomeza kumviriza ukatega amatwi ibiganiro bikomeza gushikira bice hano muri studio za radio agakiza ku isoko yukuri bishimire Ferdinand Sinzira mu kiganiro insinzi y'amasengesho na uwabikeneye Mia yashinze intahe ari hariya kundava karinda bashimire cyane mwese mukomeza kumviriza nibi biganiro bikomeza kubashikira aho muherere twa tugeze rige cy'isaha 12:27:59 turabandanya nitumviriza zino ndirimbo zitandukanye gushika igihe cy'isaha imwe yuzuye neza. Igihe cy'isaha imwe yuzuye neza ni ikiganiro ubutumwa bwiza komeza rero kugubwa neza komeza guhezagirwa bakunzi banwanya ibiganiro vya radio agakiza kwi